Wcale kompozycja, was soll, ja pokażę. Nie ma zabawy muzykę, nie wiem, sekretnie.